si zdaje lekko bliż. Jo, karton albo rek, a taki porcelan. Odryba cibulka ma tapety parmazan. 5 kilo heraku, lebo jeansy, Calvin Klein. Tak, można, że to będzie szczęście.